0: kasztelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Jak tak patrzę na to, co dzisiaj nam szykuje pogoda, to jestem zadowolony, ponieważ już teraz pojawia się słońce, ale to słońce wcale nie oznacza, że będzie upał. Nie, dzisiaj maksymalnie 22 stopnie. No i to słońce będzie z nami tak do okolicy południa, bo już z tego, co widzę i tak prognozy podają, wczesne popołudnie to deszcz. Na szczęście nie do samego wieczora, później już tylko chmury, no i trochę chłodniej, bo tylko 17 stopni pod wieczór.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zmiana na czele ukraińskiej armii. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał naczelnego dowódcę Oleksandra Syrskiego. Dymisji Syrskiego domagał się protestujący w Kijowie. Jego miejsce zajmie Michał Drapatyj, a był dotychczasowym szefem Grupy Połączonych Sił. Zełenski poinformował, że decyzję podjął po konsultacjach z najwyższym dowództwem. Zapowiedział też nową strategię dla ukraińskiej armii. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile, miał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na

0: Tego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile, miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na

0: Generalnego nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lubińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
1: Do zdarzenia doszło między węzłami Pyrzowice i Woźniki. Kierowca jechał wężykiem, uderzył w ciężarówkę, po zatrzymaniu próbował zamienić się miejscami z pasażerem. Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Latem roślina kwitnie i jest szczególnie niebezpieczna. Kontakt z nią może powodować poważne oparzenia skóry. To inwazyjny gatunek sprowadzony do Polski w czasach PRL. Miał być paszą dla bydła, a okazał się poważnym zagrożeniem.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
1: Świetny start Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrz Polski wygrał na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus aż 4-1. Ozdobą meczu był efektowny gol Tarego Jegbe, który trafił z dystansu w samo okienko. Skromną porażkę zanotował Górnik Zabrze, przegrał z Fenerbahce 0-1. O awans powalczy w rewanżu przed własną publicznością. Pep Guardiola przymierzany do reprezentacji Włoch. Nieoficjalnie szefowie włoskiej federacji mieli spotkać się w Barcelonie z hiszpańskim szkoleniowcem.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: 2,5 minuty po godzinie 6. Tak jest, moi drodzy, tak jest. Jakby nie patrzeć, przeliteruję to słowo. S-R-O-D-A. Środa, czyli środek tygodnia, czyli dzisiaj już będzie z górki.

9 minut po godzinie 6. 726-826-826. Messenger, tam można głosóweczki do mnie napisać i zostawiać wiadomości, można pisać do mnie SMS-y, można do mnie dzwonić. A dzisiaj porozmawiamy sobie, moi drodzy, jako że mamy Światowy Dzień Mózgów, a mózg to jest bardzo ważna część ciała. W zasadzie bez tego mózgu to reszta... No, ciężko by było z tą całą resztą, prawda? No, to moi drodzy, to nam daje furtkę do opowieści, do znucia różnych historii i do odpowiedzenia na pytanie, co wam po głowie chodzi z rana. No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Jestem bardzo ciekawy, co też drogim słuchaczom Radia SK2 z rana chodzi po głowie. Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Piszcie, dzwońcie, no i za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Mam nadzieję, że to żadne kudłate myśli, ale może jednak. Dajcie znać, co wam chodzi od rana po głowie.

No to co tam piszecie na tym Messengerze i w tych SMS-ach? 7268268826, proszę bardzo. Co wam chodzi od rana do po głowie? Dzień dobry, mi od rana po głowie chodzi melodia z pralki do prania. Pomocy, niech ją ktoś wyłączy. Nie chce mi się wstać. Proszę, jaki leniuch się znalazł. Mam jeszcze jeden SMS na 7268268826. Od rana po głowie chodzi mi urlop. Szkoda, że dopiero za 2 tygodnie. Pozdrawiam. Spokojnie, 2 tygodnie, jak zlecą, jak z bicza strzelił. Ja się zastanawiam, kto bierze urlop w drugiej połowie sierpnia. Przecież to już prawie wrzesień, a jak wrzesień, to już powoli trzeba na groby jechać. Ja i gwiazdka za pasem. SK2.

dziwna to jest sytuacja na rynku czarnych porzeczek, powiem wam szczerze, i tak sobie patrzę na to, co piszą w tym temacie. Chodzi o to, że w tym sezonie czarna porzeczka jest trudno dostępna na polskim rynku, a jej ceny znacząco wzrosły, co utrudnia zakup większych ilości czarnej porzeczki na przetwory. No to moi drodzy, w takim razie przygotujmy się na to, że niebawem czarna porzeczka będzie dostępna tylko na czarnym rynku. No jak dosypią do niej trochę agrestu i cukru i wymieszają, to może trafi do szarej strefy. SK2 26 po 6.

0: SK2.
1: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
0: Ranza Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Do hymnu.
11: Koncerty starego, dobrego małżeństwa.

0: 15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Pamiętacie te upały, które jeszcze jakiś czas temu nie dawały nam żyć? No to sobie popamiętajcie, bo na razie jest chłodno i chłodno będzie dzisiaj przez cały dzień. 13 stopni teraz na termometrach, odczuwalna temperatura zaledwie 10 stopni. Sporo słońca będzie, tak gdzieś do południa, a po południu już się pojawią chmury, już się pojawi przelotny deszcz. W nocy też popada, jeszcze spojrzę na jutro, ojejku, jutro też deszczowo i chłodno.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Jest 6:30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne amerykańskie ataki na Iran. Siły USA przeprowadziły nocne uderzenia na irańskie cele wojskowe. To już 11. z rzędu noc amerykańskich ataków. Dowództwo Centralne USA informuje, że celem działań jest ograniczenie możliwości Iranu do zagrażania żegludze w ciśnienie Ormus. Zmiany w ochronie zdrowia trafią we wrześniu do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi propozycję reform. Najwięcej emocji budzą pomysły dotyczące limitów, wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Szczegóły pakietu mają zostać przedstawione parlamentarzystom po wakacjach. Rodzice złożyli już niespełna 1,5 miliona wniosków o wyprawkę szkolną. Świadczenie Dobry Start obejmuje ponad 2 miliony dzieci. ZUS wypłacił do tej pory prawie 173 miliony złotych. A przypomnijmy, rodziny mogą otrzymać 300 zł na podręczniki, zeszyty i szkolne wyposażenie. Wnioski można składać elektronicznie do końca listopada.

0: jest dobry sezon. Sezon na Dawida Podsiadło oczywiście. 22 minuty do godziny 7 nam zostały. No i pytam się was dzisiaj, co wam po głowie chodzi od samego rana. Dzięki za wszystkie SMS-y, dzięki za wszystkie telefony. Odbieramy kolejny telefon 726-826-826. Proszę bardzo.
1: A ja powiem tak. Mój mąż to organ bardzo istotny, ale jedna rzecz. Jak ja wstanę rano i powiem, że ma być dobrze, to mój mózg będzie zadowolony na pewno dobrze.
0: A to jest tak zwana samospełniająca się przepowiednia. Jak powiem, że ma być dobrze, to na pewno będzie dobrze. Mamy też SMS, który przyszedł nam na ten sam numer. Od rana chodzi mi po głowie układanie dalszych puzli od panoramicznej układanki 4000 elementów od wodospadów Krka, Chorwacja. Dobry trening z rana na mózg. Pozdrawiam, Sebastian z Jeleniej Góry. No, to Seba, to teraz musisz sobie wziąć tą receptę od naszej słuchaczki, Doroty, i przełożyć to na siebie i sobie powiedzieć, że wszystko będzie dobrze i na pewno wszystko ci się ułoży. SK2

0: co byście powiedzieli, gdybyśmy wam zaproponowali zmianę miejsca zamieszkania na jakiś czas?
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Jest to możliwe, moi drodzy. Wystarczy wziąć udział w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza, w której to wysyłamy was do luksusowych hoteli rozsianych po całej Polsce. W tym tygodniu walczycie o pokój w luksusowym hotelu dr Irena Eris Wzgórza Tylewskie, Warmia i Mazura. Piękne okoliczności przyrody, dużo luksusu. W zasadzie ociekacie tym luksusem. No jak wyjdziecie z tego hotelu, to będziecie tak luksusowi jak nikt inny. Sąsiedzi będą wam zazdrościć, ale

tygodniu walczycie o pokój w luksusowym hotelu dr Irena Eris Wzgórza Tylewskie, Warmia i Mazura. Piękne okoliczności przyrody, dużo luksusu. W zasadzie ociekacie tym luksusem. No jak wyjdziecie z tego hotelu, to będziecie tak luksusowi jak nikt inny. Sąsiedzi będą wam zazdrościć, ale

naszej zabawy, to trzeba najpierw wziąć udział w innej zabawie, czyli poodpowiadać troszkę na troszkę pytań z wiedzy o Polsce. SK2.pl, tam się zgłaszacie i później mierzycie się z tymi pytaniami. W poniedziałek Aneta odpowiedziała na 8 pytań dobrze i 0 złych odpowiedzi. No i we wtorek, czyli wczoraj, Ania, 4 odpowiedzi dobre, 2 złe. I oczywiście, jeżeli wam się nie uda zdobyć klucza do tego luksusowego hotelu, to i tak z pustymi rękoma was nie puścimy, dlatego że każdy z nas dostaje super kosmetyki na lato, jak znalazł. Tak więc, no, sk2.pl, macie jeszcze trochę czasu, żeby się zgłosić do kolejnej rundy. Dzisiaj kolejna runda. Pamiętajcie, żeby mieć szansę na to, aby zdobyć klucz do takiego fajnego apartamentu, no to musicie prześcignąć poniedziałkową Anetę. Takie rzeczy się już zdarzały. Przypominam, Aneta, 8 poprawnych odpowiedzi, 0 złych. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Polska jest najfajniejsza. Po 15 ktoś będzie z was walczył o to, żeby znaleźć się w hotelu dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. Zobaczymy, czy mu się uda. Zobaczymy, a raczej usłyszymy. SK2. Polska jest najfajniejsza.

Walka frakcji w Prawie i Sprawiedliwości przybiera na sile. Były prezes Orlenu próbuje teraz wybrnąć właśnie z tych problemów, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie, czy to nie jest próba gaszenia ognia benzyną? I o tym za chwilę w newsach Radia SK2 za 4 minuty 7.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do SuperZoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: No, w pogodzie to niestety dzisiaj będzie tak sobie i ta pogoda nie będzie nas rozpieszczała. 13 stopni teraz pokazują termometry w Warszawie. Maksymalnie dzisiaj 23 stopnie, ale odczuwalna temperatura o kilka stopni niższa, tak w okolicach 18-17 stopni. No i uważajcie, bo po południu będzie padać, tak więc jeżeli teraz nawet świeci słońce, to lepiej wziąć ze sobą jakiś parasol, żeby później nie być niemile zaskoczonym.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Daniel Obajtek ma opuścić obóz Mateusza Morawieckiego. Według rzecznika PiS Rafała Bochenka, były prezes Orlenu podpisał deklarację członkowską PiS i zobowiązał się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. W studiu Jakub Krzyżak, co na to środowisko Morawieckiego?
12: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
13: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
12: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
14: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
12: Mówił Bochenek. Do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
11: NATO rozbuduje swoją sieć paliwową. Polska chce, aby centrum inwestycji powstało u nas. Decyzję podjęto podczas szczytu sojuszu w Ankarze. Sieć ma zapewnić dostawy paliwa do baz NATO i lotnisk. Nad morzem zamiast słońca chmury i deszcz. Do tego tylko około 18 stopni na termometrach. Pogoda w Trójmieście bardziej przypomina jesień niż lato.
15: Bardzo deszczowo. Wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
16: W tej chwili masakra. Dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
17: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
18: Szału nie ma.
11: Powiedzieli nam turyści z Gdyni. Pogoda nad morzem ma się jednak poprawić. Ocieplenie prognozowane jest na weekend. W niedzielę w Trójmieście ma być 25 stopni.
19: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl

0: Sport. Lech ze sporą zaliczką, Górnik wciąż walczy o awans. Polskie kluby rozegrały pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań pokonał na wyjeździe duńskie Ochus 4-1. Górnik Zembrze przegrał z Fenerbahce 0-1. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień. W Oklahomie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem awansowała do półfinału w swojej koronnej konkurencji slalomie K1, a półfinały oraz finały odbędą się już jutro.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: 3 minuty po godzinie 7. Posłuchajcie, nawet jeżeli jesteście twardzielami i nigdy nie płaczecie i nigdy się nie wzruszacie, to ja w to nie wierzę. Czasami jedyne, czego potrzebujemy, to żeby ktoś nas przytulił, prawda? I powiedział, wiem, jest ciężko, ale wszystko będzie dobrze. Tu masz czekoladki i 10 milionów dolarów.

No zdecydowanie tak. Niektórzy artyści mogliby zaśpiewać, gdyby spojrzeli na to, co dzieje się na naszej polskiej gorącej dwudziestce. Niektóre kawałki idą w górę, pną się i walczą o pierwsze miejsca. Niektóre spadają, jak to śpiewało Demono, oczywiście w dół, i to wszystko jest wasza zasługa. Nie chcę powiedzieć wina, to jest wasza zasługa, moi drodzy, bo to wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie co tydzień, dzielnie głosujecie na naszą polską gorącą dwudziestkę, do czego was oczywiście zachęcam. No zobaczymy, jak to się będzie wszystko układało już w najbliższy piątek, za dwa dni. Tylko dwa dni macie na to, żeby pomieszać jeszcze nam tutaj szyki i zobaczyć, wymiksować coś z tego, prawda? Na razie tańczę numerem 1 na błysk od Dawida Podsiadło, numer 2 i od Kochaj od Marisy, numer 3. Ale są też i propozycje, no i są również nowości. I teraz w ramach takiego przekazu podprogowego, jak to przeważnie czynię, jedna z takich nowości. No, zadebiutowała na naszej liście, na polskiej gorącej dwudziestce, w pierwszej połówce. To jest bardzo wysoki debiut. Nowość od Sanach ITP ITD, numer 9. Jakim numerem będzie po kolejnym głosowaniu, to już zależy tak naprawdę od was. sk2.pl, tam zapraszam, tam proszę wchodzić, głosować. Plus jak coś wam się podoba, minus jak coś wam się nie podoba. No to lecimy, pani Sanach. Cicho.

No właśnie robią wszystko, żeby nie być samotni i o tym teraz w Radiu SK 2 na 18 minut po godzinie 7. No niby to ma być promocja, a jednak wychodzi drożej. Chodzi o włoskie domy za 1 euro. Ruszył kiedyś taki program sprzedaży domów we Włoszech za symboliczną kwotę 1 euro, który miał na celu zaludnić wyludniające się małe miasteczka. Problem w tym, no bo teraz się okazuje, że rzeczywisty koszt zakupu takiego domu to nie jest 1 euro, bo ten koszt może być znacznie wyższy, ponieważ nieruchomości są często sprzedawane w drodze przetargu, więc ceny mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy euro, a do tego są to przeważnie no, takie ruiny, więc trzeba włożyć kolejne kilkanaście tysięcy euro w remont. Dodatkowe koszty obejmują opłaty notarialne, sporządzenie dokumentacji, a czasem zobowiązanie do zachowania pierwotnego wyglądu nieruchomości, co może, teraz piszą urzędnicy, znacznie przewyższać cenę zakupu. No, to teraz już wiadomo, dlaczego dom po włosku to kasa.

tysięcy euro w remont. Dodatkowe koszty obejmują opłaty notarialne, sporządzenie dokumentacji, a czasem zobowiązanie do zachowania pierwotnego wyglądu nieruchomości, co może, teraz piszą urzędnicy, znacznie przewyższać cenę zakupu. No, to teraz już wiadomo, dlaczego dom po włosku to kasa.

Widzę pierwszą stronę dzisiejszego Super Expressu, a tam proszę bardzo Robert Lewandowski, który próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, czyli w Chicago, natomiast widocznie no, na razie to odnalazł przyjaźń. Może i na całe życie, proszę bardzo. Maryla Rodowicz i Robert Lewandowski poznali się na planie wspólnego projektu i od razu bardzo przypadli sobie do gustu, pisze dzisiejsza gazeta. Nawet pani Maryla zaproponowała Robertowi, tak, Robercie, ulepię ci pierogi. To jest propozycja od pani Maryli Rodowicz. No i biorąc pod uwagę fakt, że Lewandowski zarabia w Chicago mniej niż w Barcelonie, to taka rada dla pani Maryli, najlepiej gdyby te pierogi były jednak z kapustą.

0: Reklama.
1: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Moi drodzy, uważajcie, trasa Siekierkowska zatkana i to już od Rekruckiej stoi aż po sam most. Tak więc uważajcie, most Siekierkowski oczywiście. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj mamy 13 stopni teraz na termometrach, maksymalnie 23 stopnie, ale odczuwalna temperatura o tych kilka kresek niższa, w okolicach 18-19 stopni. No i po południu przygotujcie się na delikatne opady deszczu.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ciężko ranna kobieta zabrana śmigłowcem do szpitala, to po wypadku, do którego doszło w Lubcu w powiecie bełchatowskim.
13: 26-letnia kierująca Nissanem Micrą na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze i następnie uderzyła w drzewo. Kobieta została zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe w ciężkim stanie.
12: O czym informuje Marta Bajer z policji w Bełchatowskim.

Bohatowie. Trump zaskakuje pomysłem na nowego szefa ONZ. Według New York Post prezydent USA chce, by sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych został Gianni Infantino, obecny szef FIFA. Nie wiadomo jednak, czy piłkarski działacz jest zainteresowany tym stanowiskiem. Są pierwsze wyniki naboru na studia. Uczelnie odnotowały w tym roku wyjątkowo duże zainteresowanie. A jakie kierunki są najchętniej wybierane? O tym już za pół godziny w newsach Eski 2.

Niektórym od rana słowa na K chodzą po głowie. 7268 26 826 albo Messenger. Prosiłem was dzisiaj, żebyście podsyłali, co wam po głowie chodzi. No i Agnieszka napisała tak. Dzień dobry, dzisiaj po głowie chodzą mi wspomnienia z ubiegłego roku, taki rachunek na urodziny. Na szczęście bilans wyszedł na plus. No to Agnieszko, to ja ci w takim razie życzę kolejnego tak zbilansowanego roku. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bardzo ładnie mi o tym poinformowałaś. No i jeszcze Wojtek odezwał się na Messengerze. Wojtek napisał tak. Mnie chodzi po głowie jedna kawa. To Wojtku, rada ode mnie. Na wszelki wypadek dzisiaj się nikomu nie kłaniaj, żeby nie rozlać. SK2.

0: Mniej więcej tak rząd sobie pewnie podśpiewywał, myśląc o walce z nałogiem tytoniowym, bo okazuje się, że rząd przyjął projekt ustawy podwyższającej akcyzę na e-papierosy i urządzenia do waporyzacji oraz płyny do tych produktów. I o co chodzi? No, stawka na urządzenia wzrośnie z 40 do 50 zł, a podatek od płynu ze złote 80 na 2,20 za mililitr. Resort finansów twierdzi, że te zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych użytkowników. Ja powiem tak, podwyższanie akcyzy to nigdy nie jest popularna decyzja. Ludzie się na to wkurzają, ale widocznie rząd chce pokazać, że nie boi się żadnych dymów.
1: SK2.
0: 11,5 minuty do godziny 8.

0: jest bardzo dobre pytanie z rana. Co tam znikło za wami? 726-826-826. Podaję numer nie bez przyczyny, dlatego że już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy Państwo Miasta, która już po godzinie 8. Tak więc, moi drodzy, 726-826-826. Tam wysyłacie SMS-y. Można się też zgłosić przez Messenger. Tylko pamiętajcie, na Messengerze zostawcie numer do siebie. Często piszecie, często nie zostawiacie tego numeru. No nie da rady. Nie da rady tak zagrać w Państwa Miasta, bo muszę wiedzieć, pod jaki numer mam zadzwonić. Czyli co? Dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, co macie z tyłu? No, odwróćcie się teraz, proszę odwrócić głowę i proszę powiedzieć, co jest teraz z tyłu. SK2.
1: Ciągle zbyt posępną mi świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: biznesowej i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sygut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Ci, którzy dojeżdżają teraz do stolicy od strony Ząbek, Marek, Zielonki, no muszą uzbroić się w cierpliwość, dlatego że posłuchajcie, no już za Strażacką Żołnierska stoi i stoi aż za most Siekierkowski. Tak więc tutaj na pewno czeka Was duży, kilkukilometrowy, nawet kilkunastokilometrowy korek. Lepiej omijać te rejony. No i do tego wał Miedzeszyński również zatkany w stronę mostu Łazienkowskiego. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Jest ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Zmiany w ochronie zdrowia we wrześniu trafią do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi propozycję reform. Najwięcej emocji budzą pomysły dotyczące limitów wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak.
14: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarzy

0: Wynosił dwa etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
1: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
0: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
2: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
3: 15 lat więzienia dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę w Ostrowie Wielkopolskim. Był pijany, uciekł z miejsca wypadku i nie udzielił pomocy. Dostał też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny. Są pierwsze wyniki naboru na studia. Uczelnie odnotowały w tym roku wyjątkowo duże zainteresowanie. Najchętniej wybierane kierunki to m.in. psychologia, kierunek lekarski i prawo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
5: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
4: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
6: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia.
4: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
7: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
4: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej.
3: O miejsca na uczelniach walczyło więcej kandydatów niż w poprzednich latach.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
3: Robert Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire. W nocy jego nowy klub zagra z Interem Miami w MLS. Na boisku zabraknie jednak Leo Messiego, który niedawno występował na Mundialu. Początek meczu o 1:30 czasu polskiego. Vinicius zaskoczył kibiców. Po szybkim odpadnięciu Brazylii z Mundialu piłkarz Realu Madryt wykorzystał urlop na zabieg poprawy wyglądu. Napastnik przeszedł korektę podbródka. Jego pierwsze zdjęcia po zabiegu wywołały spore emocje wśród fanów.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: 3 minuty po godzinie 8. Moi drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, a jeżeli nie zauważyliście, to wam teraz to zakomunikuję. Przed wynalezieniem telefonów komórkowych nikt nigdy nie mówił: jestem w autobusie.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No i mamy już 10 minut prawie po godzinie 8, a tymczasem portale donoszą, że proboszcz z miejscowości Białołęka, nieopodal Głogowa, został zatrzymany przez drogówkę w drodze na niedzielne nabożeństwo. Badanie trzeźwości wykazało, że miał niemal 2 promile alkoholu. Zatrzymanie było możliwe dzięki czujności innego kierowcy, który zauważył niepokojący styl jazdy duchownego, który zawiadomił policję. Tak czytamy w komunikacie. No, to w niedzielę zamiast pan z wami było pan z nami. Eskad.

0: Czasami można podskoczyć z radości tak mocno, że aż poleci się do gwiazd. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie z radości skakał, a kto będzie skakał z mniejszej radości, bo dla jednej i dla drugiej osoby oczywiście prezenty będą.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Po prostu jedna osoba dostanie prezent marzenia, druga osoba dostanie prezent od Radia SK2, a dzisiaj o to zaszczytne pierwsze i drugie miejsce walczą ze sobą Małgosia i Aneta. Dzień dobry paniom.
4: Dzień dobry, witamy.
0: O, jak pięknie, chórem, no lubię, tak lubię. Dobrze, dziewczyny, posłuchajcie, przypominam wam zasady naszej zabawy. Zasady są bajecznie proste. Mam koło, na kole są literki. Wy dostajecie z tego koła po literce ode mnie, a później podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. I teraz ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Hasło musi się zaczynać na tę literkę. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, a

bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Na kole są jokery, jeżeli któraś z was wylosuje jokera, to będzie mogła sobie dla siebie wybrać literkę sama. No i która z was poda więcej poprawnych odpowiedzi w 20 sekund, wygrywa prezent marzeń o wartości 5.

Jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Na kole są jokery, jeżeli któraś z was wylosuje jokera, to będzie mogła sobie dla siebie wybrać literkę sama. No i która z was poda więcej poprawnych odpowiedzi w 20 sekund, wygrywa prezent marzenia wartości 5.

0: Czy wszystko jasne?
1: Oczywiście.
2: Jasne.
0: Mamy to. Dwa jasne. W takim razie, Małgosia, jako pierwsza dla ciebie będziemy kręcili w prawo czy w lewo, powiedz mi?
2: W prawo.
0: W prawo. Kręci się i wykręciło ci literkę O. O, okrągłe w kółko golone O. Wszystko jasne?
2: Okej.
0: No to uwaga, zastanów się dobrze, bo już w tym
2: momencie... Trudne się wylosowało,
0: no. No nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale dobra, próbuj, Małgosia, próbuj. Uwaga, poproszę na literkę O państwo.
2: Oman.
0: Miasto.
2: Opole.
0: Znana postać.
2: Obelix.
0: Jak?
2: Obelix.
0: Roślina.
2: Ost.
0: Ost, kolor.
2: Orzechowy.
0: Zawód.
2: Optyk.
0: Dobra. Ojejku, coś przerywało, ale udało się. Optyk to oczywiście jest zawód. To jakby nie patrzeć, tak? Jest dwa kciuki od Kasi Grodzkiej, która pilnowała tego wszystkiego. Ost do... Powiem ci szczerze, usłyszałem jednym uchem, ale dało radę. Dobrze. 1, 2, 3, 4, 5... 6 punktów. 6 punktów na Małgosi. Miała być taka trudna literka, okazało się, że 6 punktów to całkiem niezły wynik. Aneto, 6 punktów do pobicia.
3: Tak. Dobrze.
0: Dobrze, no to co, kręcimy w którą stronę?
3: W prawą.
0: W prawą, proszę.
3: Tak.
0: Proszę, zobacz, jaki jestem kulturalny z rana. Proszę, dziękuję. Tutaj, w prawą, w lewą. No dobra, Aneta, posłuchaj, no masz jokera, więc sobie sama wymierzesz karę w takim razie.
3: Aha, dobrze, to poproszę literkę D.
0: D, czwarta litera alfabetu, litera D.
3: Tak.
0: Dobrze, dobrze. Sama tego chciałaś, moja droga. To poproszę, poproszę na literkę D, państwo.
3: Dania.
0: Miasto.
3: Dąbrowa Górnicza.
0: Tytuł filmu, serialu.
3: Dom.
0: Imię.
3: Dorota.
0: Roślina.
3: Dąb.
0: Potrawa.
3: Dąb.
0: Potrawa.
3: Deser.
0: Zawód.
3: Dekarz.
0: No i tutaj deser powiedziałaś.
3: A o nie.
0: Czy to jest potrawa? No, czy deser jest potrawą? Czy to jest nazwa potrawy?
3: Tak.
0: Czekaj.
3: Dobrze.
0: Kasia coś mówi, no.
4: Ja swoje 3 grosze tutaj dorzucę. Tutaj mi napisali mądrzy ludzie, słodka potrawa podawana jako osobne danie, czyli w sumie
0: deser.
4: Jest to potrawa.
0: Słodkie danie,
4: czyli
0: nie. Słodkie danie podawanie, no właśnie to nie...
4: O. Nam chodzi ogólnie o coś konkretnego, coś byśmy na sobie wrzucili.
0: No właśnie,
4: wiesz,
0: jakbyś
4: nie?
0: powiedziała, nie wiem. Wiem, na przykład jakbyś powiedziała, co jest na D?
4: Dyniowa.
0: Można było powiedzieć dynia. No to byłoby. No deser rzeczywiście jest daniem, ale nie jest potrawą, a to oznacza, że dzisiaj... poczekaj, jeszcze raz proszę, 1, 2, 3, 4, 5. No potrawa nie wchodzi. A to oznacza, że Małgosia dzisiaj zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Przepraszam, Małgorzato, czy ty jesteś tam? Tańczysz? Czy to był okrzyk? To był okrzyk radości, rozumiem, tak?
2: Oczywiście.
0: To nie było tak, że wpadłaś w dziurę i spadasz.
2: Na szczęście nie.
0: Nie, dobrze, no to tańcz dalej, dziewczyno. Prezent marzeń leci do ciebie. Prezenty, pocieszenia lecą do Anety, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent

No chwilę im to zajęło, chwilę trzeba przyznać im to zajęło, ale się udało. Po niemal 2000 lat naukowcy odczytali całą zachowaną część zwęglonego papirusu z Herculanum. Papirus jest w takim stanie, że nie można go było rozwinąć. No trzeba było kombinować, żeby się dowiedzieć, co tam jest napisane. No i teraz wszystko się udało, bo pomogła sztuczna inteligencja i nowoczesna technologia. No i widzicie, papirus udało się odczytać po 2000 lat, a są na świecie recepty, których nikt nigdy nie odczyta. 25 minut po 8:00.

0: Wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiedzami.

0: Jest najfajniejsza, zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiedzami.

0: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
2: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
4: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
4: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
6: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
4: Bilety na sdm-myszkowski.com.
7: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Obecnie 6 km ma korek, który zaczyna się na Żołnierskiej, ciągnie się później przez ulicę Marsa, aż po sam most Siekierkowski i kończy się dopiero za mostem Siekierkowskim. No to uważajcie, jeżeli tamtędy jedziecie. Wawelska do Pomnika Lotnika też delikatnie przykorkowana. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj maksymalnie 20-21 stopnie, odczuwalna temperatura trochę niższa, no i po południu spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. Niech was nie zmyli to piękne słońce, które w końcu się pojawiło nad Warszawą.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Groźny pożar na Woli Duchackiej w Krakowie. W nocy w czteropiętrowym budynku przy ulicy Trybuny Ludów zapaliła się komórka lokatorska, mówi Maciej Podymkiewicz z krakowskiej straży pożarnej.
13: Pracujący na miejscu strażacy ewakuowali z pomieszczeń piwnicy mężczyznę, który był bez oznak krążenia oraz był również poparzony. Przekazano go zespołowi ratownictwa medycznego, który podjął skuteczną reanimację. Mężczyznę przewieziono do szpitala.
0: A pożar udało się ugasić. Uwaga na fałszywe sztabki złota. Mennica Polska ostrzega, że na rynek trafia coraz więcej podróbek. Fałszywe złoto może wyglądać niemal identycznie jak oryginał. Przy zakupie warto korzystać tylko ze sprawdzonych źródeł i sprawdzać certyfikaty autentyczności. Warto też spojrzeć w niebo. Rozpoczął się sezon na Perseidy. Najlepszy moment na obserwację meteorów przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy nastąpi maksimum zjawiska.

0: Zanim rzucicie jednak okiem na niebo, to u nas gwiazdy polskiej muzyki. Już teraz Grzegorz Chyży, Tap na chwilę. 28 minut do 9.
1: Mogę obiecać ci, że nic nie zmieni się.

Tak, to jest ten czas, 23 minuty do godziny 9. Czas ruszyć w podróż. Podróż w czasie oczywiście, czyli nasz kącik odkurzający, w którym to przypominamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe brzmienie i nową jakość, nowe życie, nowe puenty po prostu. Bo dobra informacja musi być też dobrze spuentowana. Nie wiem, czy dzisiaj taka będzie, no ale dobra, postarajmy się. Zobaczymy. Na wylinki węża natrafili mieszkańcy osiedla Tysiąclecia w Katowicach. Prawdopodobnie należą one do pytona dywanowego, który ma około 2,5 metra długości. Podawał 22 lipca 2021 roku Polsat News. Pytam do wiadomy, pierwsze słyszę, powiem szczerze. Z domowych węży słyszałem tylko podkołdernika jadowitego. Bardzo groźny. Występuje w skupiskach ludzkich, głównie po ślubie. Tak, a ten pyton był dywanowy.

A dzisiaj tańce to będą. Będą tańce i hulańce, będzie tort i będą koncerty i będzie wszystko. Dlatego, że dzisiaj swoje urodziny obchodzi Pałac Kultury i Nauki. 71 lat staruszek dzisiaj kończy. No i z tej okazji będą też różnego rodzaju imprezy. Oczywiście wszystko kulturalnie, bo to Pałac Kultury. Tak a propos właśnie tego. Pałac Kultury, jak sama nazwa wskazuje, powinien być kulturalny. Ale gdybyście kiedyś byli przejazdem w Warszawie na przykład i wjechali sobie na ten taras widokowy na 30 piętrze tego Pałacu Kultury, to wiecie, jakie tam najczęstsze wyrazy padają? Widok taki, że o ja... SK2 i takie różne. No, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Wszystkiego najlepszego, staruszku. Wszystkiego najlepszego. Tila w King już teraz 11 do 9.

0: w sprawie tego Pałacu Kultury i Nauki, wyobraźcie sobie, dostaliśmy telefon na 726-826-826, bo przypominam, Pałac Kultury i Nauki kończy 71 lat. No to odbieramy telefon. Halo, halo.
1: Dzień dobry, Zygmunt. Słyszałem, że Pałac Kultury będzie miał 77 i życzenia wszystkiego dobrego staruszku. Ja też mam, będę miał za parę dni 77, 24.
0: O, to wszystkiego dobrego również dla pana, panie Zygmuncie. Przepraszam bardzo, jestem prawie pewny, że chodzi o tego Zygmunta z kolumny.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
4: Wakacje dla dzieci nad morzem w Factory Resort Spa. factoryresort.pl. Familijne pokoje, plaża, basen, codziennie 6 godzin animacji. factoryresort.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Wakacje się popsuli. Popsuli się te wakacje. Jak to 11 stopni jest rana w Warszawie?
9: To znaczy, widział? Ja powiem tak, ci wszyscy, którzy bardzo wcześnie rozpoczęli dzień, mogli nacieszyć się dzisiaj słońcem, bo faktycznie od samego rana tego słońca było dosyć sporo. Niestety im dalej to
8: w las.
9: Niestety tak, w las, to tego słońca będzie coraz mniej. Na szczęście dzisiaj bez żadnych opadów deszczu, te z kolei pojawią się na pewno już jutro. Teraz 16 stopni, a dziś maksymalnie 22.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 8 kibiców Górnika Zabrze zatrzymanych w Turcji. To przy okazji meczu ich klubów z Fenerbahçe w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do starć na trybunach stadionu w Stambule. W tej chwili...

0: ustalił nasz dziennikarz, trwają czynności tureckich służb z zatrzymanymi, w których bierze udział też polski konsul. Jeszcze dziś zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w tramwaju w Poznaniu zaatakowali 67-latka, który stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Wcześniej napastnicy go zaczepiali.
1: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
0: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to 38- i 41-letni Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do policyjnego aresztu. Elektryczny demon prędkości ze Śląska. Studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach stworzyli bolid elektryczny. Najważniejsze systemy auta to autorskie rozwiązania zaprojektowane i zbudowane od podstaw przez zespół, mówi lider tego zespołu Dawid Domański.
2: No jest to na pewno nasz najlżejszy bolid elektryczny, najszybszy oraz najbardziej wydajny energetycznie. Prace trwały około roku, takie rzeczywiste trwały 7 miesięcy. Przy bolidzie pracowało ponad 100 osób.
0: A pierwszy egzamin bolidu już 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
3: Tu Radio SK 2, 2 minuty po godzinie 9. No właśnie, w tej godzinie przekonacie się, że nie wszystko złoto, co się świeci, oprócz polskich hitów. One zawsze pięknie sobie błyszczą. Ich troje i męskie granie orkiestra. Ich usłyszycie jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry. No.

deszcz też jest potrzebny, chociażby nawet po to, żeby sobie siąść i napisać taką właśnie piosenkę jak zespół Lizard. Ciągle pada w Radiu SK2 na 15 minut po godzinie 9 i my też często padamy, niestety ofiarą oszustów. Mennica Opolska ostrzega przed falą podróbek sztabek złota, które wizualnie niemal nie różnią się od prawdziwego kruszcu, dlatego też kupując złoto warto, bardzo warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych oficjalnych dystrybutorów i też dokładnie weryfikować certyfikaty. Czyli wychodzi na to, że wracamy do starych, dobrych czasów. Przed zakupem sztabki trzeba będzie tak bardzo dyskretnie spróbować sprawdzić tę sztabkę zębowo. No tylko w telefonie miejcie numer do dobrego dentysty. SK

czasu. Czy dało się stworzyć polskiego Toma Jonesa? Takiej wydaje się misji niemożliwej podjął się Wojciech Trzciński. Kompozytor stworzył dla Krzysztofa Krawczyka specjalny utwór, który miał mocno kojarzyć się właśnie z amerykańskim piosenkarzem, a jednak dzięki byle było tak, pan Krzysztof znalazł swoją własną niszę, której na polskim rynku muzycznym nikt później nie był w stanie wypełnić. Krzysztof Krawczyk już teraz przed nami.

0: Pamiętaj mnie.
1: To nowość w Radiu SK2 Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? No właśnie, pamięć czasem może szwankować jak najbardziej, więc ja przypomnę, na ten kawałek możecie oddawać swoje głosy po to, by piął się na szczyt gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Wasze głosy lądują na sk2.pl, a gorąca polska dwudziestka jak zawsze po 18 ląduje na naszej antenie, oczywiście w piątek.
2: SK2. SK2. Autopromocja.
3: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
3: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
3: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
3: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale...
6: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: I po reklamie.

0: przebój, który żyje, no trochę swoim życiem, można by to tak ująć. 3 lata temu Trips wypuścił swoją odświeżoną i zremiksowaną wersję tego przeboju Budki Suflera. Ja myślę, że wersja Tripsowa jest dobra na pobudkę, a klasykę można sobie zostawić na popołudniową zadumę nad sensem życia, na przykład, no nie wiem. Na świecie starczy miejsca dla każdej muzyki, bo mieścimy się naprawdę. Tu Radio SK2, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
0: Całe życie mi mówili, że takie wahanie temperatur i żeby ciało miało takie wahania temperatury, to jest zdrowie, w sensie, wiesz, że tutaj przykładasz sobie lód, a potem na przykład ciepłą wodą i taka zimna, ciepła woda, że to jakieś pobudza limfy, więc pogoda bardzo pracuje na to, żeby nasze limfy były pobudzone, bo dzisiaj zimno.
3: Ja jednak wolałabym nie pobudzać tej limfy, wolałabym, żeby było ciepło i wolałabym trochę ponarzekać, że jest upalnie, ale na takie upały musimy poczekać niestety do następnego tygodnia, wtedy podobno nawet około 30 stopni na termometrach.
0: Na zdrowie.
3: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rozpętali bójkę z tureckimi policjantami. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule. Do zamieszek doszło na stadionie Fenerbahçe, drużyny, z którą wczoraj Górnik rywalizował w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Z informacji przekazanych nam przez Komendę Główną Policji wiemy o 8 zatrzymanych. Są aktualnie przesłuchiwani. W tych działaniach bierze udział polski konsul. Według tureckich dziennikarzy kibice Górnika, których do Stambułu pojechało około 700, najpierw weszli w utarczki słowne z kibicami Fenerbahçe, a potem próbowali wspinać się na ogrodzenie, które oddzielało trybuny. Nie pomogły apele miejscowych służb o zachowanie spokoju. Ostatecznie na stadion wkroczyła policja i doszło do bijatyki.
3: Przypomnijmy, Fenerbahçe pokonało Górnika Zabrze 1-0 w pierwszym meczu eliminacji. Rewanż za tydzień w Zabrzu odbędzie się bez kibiców gości. To efekt kary nałożonej przez UEFA na tureckich fanów. Kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA prowadziły 11 noc z rzędu ataki na cele w Iranie. Sprawa wróciła też w Waszyngtonie. Szef Pentagonu Pete Hegseth zabiega o dodatkowe 68 miliardów dolarów na działania wojskowe. Część senatorów ostro krytykuje politykę administracji Donalda Trumpa. Hegseth poinformował, że USA wydały dotąd na wojnę w Iranie prawie 38 miliardów dolarów. Eksperci oceniają jednak, że rzeczywiste koszty mogą być znacznie wyższe. Uwaga na podrabiane złoto. Mennica Polska ostrzega, że na rynek trafia coraz więcej fałszywych sztabek. Podróbki mogą do złudzenia przypominać oryginały, dlatego przed zakupem warto sprawdzić źródło i autentyczność produktu. O tym, jak najczęściej podrabiane jest złoto, mówi nam Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej.
5: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki, czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.

Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki, czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.

Międzynarodowa. Ania Dąbrowska w Radiu SK2. Tak, dobrze słyszeliście, międzynarodowa. Już tłumaczę dlaczego, bo może komuś to umknęło. Po tym jak Hiszpanie zdobyli Mistrzostwo Świata, jeden z hiszpańskich piłkarzy, konkretnie Pablo Gavi, który mocno do tego zwycięstwa w ogóle się przyczynił, wstawił na swoje media społecznościowe zdjęcie ze świętowania, a jako podkład muzyczny do tejże właśnie fotki wybrał kawałek W głowie właśnie od Ani Dąbrowskiej. Pojawiły się takie przypuszczenia, że piosenka po prostu ostatnio mocno trenduje na TikToku, ale dlaczego? No to już jest wiedza tajemna, trendów się nie przewidzi, ale mam nadzieję, że nie jedynemu fanowi hiszpańskiej kadry piosenka pani Ani zostanie w głowie.

0: Piękny klasyk od zespołu Perfect. Kołysanka dla nieznajomej w Radiu SK2, chociaż z tym kołysaniem to też trzeba uważać, szczególnie jeśli piliście jakiś gazowany napój. A jak był to napój typu zero, to już w ogóle naukowcy kręcą głowami. Okazuje się, że picie właśnie takich wynalazków może mocno namieszać w naszym metabolizmie. Słodziki, które zastępują cukier, mogą wręcz utrudnić utrzymanie wagi. Bo to, że oszukamy kubki smakowe, to nie oznacza, że oszukamy cały organizm. Więc wychodzi na to, że my po prostu, słuchajcie, jesteśmy za sprytni na te napoje zero. Nie znamy te numery.
1: SK2. Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
8: Jak tak, to Allegro.

0: naprawdę ciekawych rzeczy. Na przykład ostatnio Karla wrzuciła rolkę, na której śpiewała hity, które współtworzyła. Dzięki temu wiemy, że swoje 3 grosze Karla dorzuciła do hitu Stygnie lato od Kuby i Kuby. Proszę, jaka wszechstronna artystka. Karla Fernandez. I co jeśli gramy wam w Radiu SK 2? Przed nami newsy punktualnie o godzinie 11.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą?
0: Och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh. I po reklamie.
0: Jakby ktoś tak posprzątał na tym niebie, nagle się tak pięknie zrobiło. Piękne niebieskie niebo nad Warszawą. Proszę się tłumaczyć, bo było godzinę temu, że niby zachmurzenie ma być przez cały dzień.
14: To tak, zachmurzenie nie przez cały dzień. Ono jeszcze będzie, ale dopiero mniej więcej od godziny 13. Więc na spokojnie, jeżeli teraz jest okazja, żeby korzystać z tego pięknego słońca, to jak najbardziej polecamy, bo to witamina D3. Naturalnie, bez żadnych suplementów, prawda?
0: Mówi ta osoba, która zaraz będzie właśnie korzystała z tej witaminy D3. Bardzo dobrze, spacer jak najbardziej wskazany.
14: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 2 osoby zatrzymane w Polsce w sprawie międzynarodowego procederu seksualnego. Śledczy łączą sprawę z tak zwaną Akademią Gwałtu. Zatrzymani to 45-latek i 22-latek z Wielkopolski. Obaj trafili do aresztu.
15: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne, polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
14: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. A według śledczych kobiety były wykorzystywane, a nagrania trafiły do zamkniętych grup w internecie. Sprawa wyszła na jaw dzięki informacji przekazanej przez niemieckie służby. Ze względu na dobro pokrzywdzonych śledczy nie ujawniają szczegółów. Roboty pomagają medykom w Szczecinie. 2 urządzenia rozpoczęły pracę w szpitalu na Pomorzanach. Nie zastępują lekarzy ani pielęgniarek, ale wspierają ich w opiece nad pacjentami. Mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
16: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
14: Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Słaby sezon na jagody w Świętokrzyskiem. Leśnych owoców jest znacznie mniej niż przed rokiem. To efekt wiosennych przymrozków i suszy, mówi jeden ze sprzedawców z Kielc.
17: Nie ma szału, zeszły rok był dużo, dużo lepszy. Jest szansa w jednym miejscu nazbierać ten słoik jagód. Ale to też nie zbiera się tak w 5 minut. Litr jagód kosztuje 25 zł za słoiczek. Trzeba znać rejony, trzeba też się przede wszystkim nachodzić. Nie jest to lekkie zajęcie.
14: A sezon na jagody potrwa jeszcze kilka tygodni.
0: Kto to Maja Gody. Ten ma władzę. Taki to wniosek. Z newsów płynie, a my płyniemy z najlepszymi polskimi hitami. Przed nami zespół BAM, Hania Kuzimowicz i Stachurski. Będzie też podróż muzycznym wehikułem czasu. Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
1: 10 hitów.
18: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
19: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bam i Lola Lola. To są najlepsze polskie hity, które gramy wam w Radiu SK2. A jeśli hitem dla was jest taki mały domek na wsi, to uwaga, bo Ministerstwo Rolnictwa właśnie szykuje nowe przepisy. Według nich przy zakupie domu lub też działki poza miastem trzeba będzie podpisać takie specjalne oświadczenie. Kupujący potwierdza w nim, że jest w pełni świadomy wiejskich realiów, czyli co? Pianie kur o świcie, tak? Różne zapachy czy praca maszyn nocą. Co też ma raz na zawsze ukrócić sąsiedzkie spory i też chronić rolników trochę przed skargami. Ja bym do tego podeszła bardziej jako takie wiejskie pakiet all inclusive, a w nim aromaty, których nie znajdziesz w żadnym flakoniku perfum.

Przed nami muzyczna historia miłosna, bo pod koniec lat 80., 70. nawet Marek Grechuta tę konkretną piosenkę napisał dla swojej przyszłej żony. Co ciekawe, tekst powstał błyskawicznie. Artysta ułożył go w ciągu jednego wieczoru w swoim studenckim pokoju. Stał się on później jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyznań miłosnych w historii polskiej muzyki. Będziesz moją panią już teraz w Radiu SK2.

0: większa, na pewno Wam nie zabraknie, a w tym tygodniu walczycie o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Wzgórze Dylewskie, nadmienię, że to są piękne Mazury. Póki co liderką w quizie o Polsce jest Aneta, jej wynik to 8 dobrych odpowiedzi, może właśnie uda Wam się go pobić. Kolejna szansa dziś po 15, a zgłoszenia zostawiacie na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli Wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do SuperZoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
1: I po reklamie.

0: Brzmi trochę jak skomplikowane zadanie na maturze z matematyki. Im więcej ciebie, tym mniej. Oblicz masę ciebie. Dla mnie totalnie czarna magia, ale za to zastosowana w muzyce. Brzmi naprawdę idealnie. To Natalia Kukulska w Radiu SK2, a z moich obliczeń nieskomplikowanych wynika, że za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl.

0: Inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: I po reklamie.
7: Zastanawiam się, czy jutro też będzie taka mrożonka z rana, bo dzisiaj 11 stopni było. Dla niektórych jest to mroźna pogoda, na przykład dla mnie ciepłolubnej.
8: Ja trochę pospałem, udało mi się dzisiaj, także ominęło mnie to.
7: Gratulacje.
8: I faktycznie dzisiaj tak poza tym to słonecznie i przyjemnie. I podobnie też będzie jutro, bo 20 stopni na termometrach. Jutro niestety może się pojawić nieco więcej chmur i może więcej popadać. W regionie możliwe również burze. Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Potrącił 12-letniego rowerzysta i uciekł z miejsca wypadku. To na Śląsku. Chłopiec z obrażeniami trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został szybko zatrzymany. To 34-letni mieszkaniec Chorzowa. Miał zakaz prowadzenia samochodów, mówi Dorian Mitas z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.
9: Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego z zaostrzeniem odpowiedzialności za ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także niezastosowania się do orzeczonego zakazu.
8: Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat więzienia. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy. To już w 2032 roku. W ramach zintegrowanej sieci kolejowej rząd chce połączyć wszystkie większe miasta w Polsce siecią kolei dużych prędkości. Programowi Nasza Kolej przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Co jeszcze zakłada?
10: Kolej dużych prędkości będzie sztandarowym projektem w tym programie. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Jak ujawnił w rozmowie ze mną minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace już trwają.
11: Jest ogłoszony pierwszy przetarg, następuje wybór wykonawcy na pierwszy odcinek od Warszawy.
10: Pierwszym odcinkiem kolei dużej prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
12: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
10: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
8: Wartość planowanych inwestycji sięga do 100 miliardów złotych. UOKiK stawia zarzuty Autocentrum AAA Auto. To w sprawie sprzedaży samochodów na kredyt. Według urzędu firma uzależniała sprzedaż na kredyt od zakupu usług dodatkowych. Przez to klienci zaciągali kredyty na kwotę wyższą o kilka tysięcy niż wartość samochodu. To nie jedyny zarzut, mówi Kamila Guzowska z UOKiK.
13: Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona.
8: Sprzedawcy grozi kara do 10% obrotu.
7: Dzień mózgu, ważna ciekawostka. Nasze mózgi nie posiadają receptorów bólu, więc jeśli po ciężkim dniu pracy macie ochotę powiedzieć, że boli was mózg, zamiast tego polecam solidny odpoczynek. I to przy najlepszych polskich hitach. Tu Radio SK2, w tej godzinie wasze neurony odpoczną przy zespole Warius Manx i Patrycji Markowskiej i Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Biedronka. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirację.

0: kołysanie? Jeśli tak, to prawidłowo, bo to kołysanka od zespołu Sumptuastic. Tutaj Radio SK2, czyli najlepsze polskie hity w eterze, a przed nami Nosel wkręca.
1: Halo? Dzień dobry, lampadziara, tak na po tej stronie. Ja telefonuję z Urzędu Stanu Cywilnego, sprzątaczka. Mam panią na rozpisce, tak? Proszę pani na pierwszego. Kto to panią zapisywał, pani mi powie?
2: Wie pani, co taka pani, ale nie...
1: Ale naczelniczka?
2: Chyba tak, nie wiem.
1: O, no i ona zawsze mi, proszę pani, pod prąd. Pani mi powiesz, ile tam będziecie mieli tego pierwszego osób na stanie?
2: Wie pani co, ogólnie gości jest około 50, ale oni chyba nie wszyscy przyjadą.
1: Aha, to ile wejdzie do urzędu? To ile wejdzie do urzędu?
2: Bo... A musi pani wiedzieć mniej więcej.
1: Tak, bo ja, proszę pani, sprzątam w piątek. I w piątek, proszę pani, do 18 jeszcze ten urząd, proszę pani, zrobię. Ale nie przyjdę w sobotę. Dlatego mi jesteście, proszę pani, tutaj jakby na punkcie kolizyjnym i ja muszę z wami się dogadać, żeby na poniedziałek miała jeszcze urząd czysty.
2: Aha, rozumiem. No. Wie pani co, szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, ile będzie tych osób.
1: Ale tak
2: tam.
1: Pirazoko, pani mi powiesz.
2: Wydaje mi się, że tak...

0: około połowy.
1: No widzi pani, ja bym mogła was przyjąć, proszę pani, bo ja bym miała 15 par kapci, ale nie mam na 25.
0: A bo to tam trzeba jakieś kapcie mieć?
1: Nie, nie, nie. Jak ja posprzątam w piątek, żebyście mi nie napaskudzili, proszę pani, na sobotę, to ja bym dała wam kapcie.
0: No nie określę pani, ile będzie tych osób tam.
1: No dobra, dobra, dobra. To jeżeli będzie więcej niż 15, to co robimy z tamtymi, dla których kapci zabraknie?
0: To ja jakieś nakrycia zorganizuję.
1: Ale to wtedy pani sama sobie musi.
0: No pani co, no kurczę. Nie wiem, no to my wtedy najwyżej ściągniemy na chwilę z buty i już tam.
1: Czyli na boso.
0: Bo ja i tak mam tę sukienkę długą, to tam nie, i tak nie będzie widać
1: dobra,
0: butów.
1: Dobra, dobra. Niech pani tam pamięta, proszę pani, że kapcie są obowiązkowe, a jeżeli do zdjęć, to sobie już zdejmijcie, róbcie co chcecie, abyście mi tylko nie napaskudzili w urzędzie, bo ja później mam w poniedziałek urwanie głowy ze sprzątaniem.
0: Rozumiem. Wie pani co, my też głównie w środku to tak nie będziemy. Tam chyba jakieś tam minimalne cyknięcie, tam tylko zdjęć, tam to tylko chodzi, żeby to doszło do skutku i później dobrze, sobie dobrze. Tam jakieś zdjęcia
1: dobrze.
0: Robić.
1: No. Kapcie, proszę pani, wyda Michał.
2: Zostałaś kręcona w Radiu SK.
0: Aha. Kapcie. Losel kręca.

0: Kawał dobrego polskiego rocka na ratunek w środowe popołudnie. Pędzi nam budka sufera. Ratujmy, co się da. Tak wam gramy w dziesiątce polskich hitów Radio SK2. A jak wiemy, swoją piłkarską karierę podratował sobie Robert Lewandowski, który już dziś w nocy zadebiutuje w swoim nowym amerykańskim klubie, czyli Chicago Fire, w meczu z Interem Miami. W składzie Interu zabraknie pana Leo Messiego, który przecież niedawno występował na Mundialu. Początek tego meczu, no cóż, o 1:30 czasu polskiego. No to szczególnie spodoba się tym wszystkim, którym trochę brakuje Mundialu. Te wspaniałe wspomnienia z pobudki w środku nocy, by jednym okiem oglądać sobie mecze. Dzięki, Lewy.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Do hymnu.
11: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.

0: Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Wrocław, Warszawa, Kraków, Trójmiasto, tam w przyszłym roku, w maju, jesteśmy uwieni właśnie z tą panią na koncertowe nadgonienie zaległości, bo półtora roku trochę się tego nazbierało, trzeba przyznać. A z tego, co Darka ujawnia na swoich socjalach, nowe single już czekają w blokach startowych, będzie do czego tańczyć, do czego szaleć. Daria Zawiałow, ballada o niej w Radiu SK2, na newsy nie musicie długo czekać, te punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 4.

0: 10% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Jak na razie na drogach nie tak źle. Większy ruch teraz widać na Wawelskiej, Prymasa Tysiąclecia, Grójeckiej i Alejach Jerozolimskich. Największy korek klasycznie na S8C, nitka w kierunku mostu Grota zaczyna się w rejonie Fortu Bema. Wjazd do Warszawy z Łomianek również nieco przytkany.
9: A jeśli chodzi o pogodę, tutaj dzisiaj więcej słońca. 21 stopni maksymalnie na termometrach, trochę słońca, trochę chmur, ale patrząc na prognozy, padać dzisiaj nie powinno, pokropić może dopiero jutro.
8: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz groził ochroniarzowi bronią i nożem. Później go związał i ukradł sejf. Do rozboju doszło w jednej z firm w Kurniku pod Poznaniem. Sprawcą okazał się 42-letni obywatel Ukrainy. Trafił już do tymczasowego aresztu. Ze szczegółami Dominik Rutkowski.
10: Mężczyzna po związaniu ochroniarza przeszukał pomieszczenia biurowe. Zabrał stalowy sejf, w którym było nieco ponad 3000 zł, telefon, a także kluczyki do firmowego samochodu, i to nim uciekł. Po otrzymaniu zgłoszenia policja rozpoczęła obławę.
11: Szafę z pieniędzmi funkcjonariusze znaleźli z wbitym zamek przedmiotem przypominającym dłuto. Próby sprawcy spełzły na niczym, co zmusiło go do porzucenia łupu i dalszej ucieczki.
10: Powiedział mi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji i dodał, że chwilę później zatrzymano sprawcę. Usłyszał on zarzuty, m.in. rozboju, kradzieży i posiadania narkotyków. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.
8: Spalone auta, zniszczone ogródki restauracyjne i miejskie rowery. To krajobraz we włoskiej Bolonii po starciach protestujących z policją. Protesty wywołała śmierć pochodzącego z Maroka Abderrahima Fakira. 42-latek zginął podczas policyjnej interwencji, z której nagranie trafiło do internetu i wywołało oburzenie. To fragment starcia protestujących z policją. Włoska prokuratura zarządziła sekcję zwłok 42-latka. Ma wyjaśnić dokładną przyczynę śmierci. Wykonali pionierski zabieg jako pierwsi w całej Europie. Specjaliści z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wszczepili unikalny stent graf dostosowujący się do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą.
12: Modyfikacja polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja ma

0: do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą.
1: Modyfikacja polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja ma

0: to i gra, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, gdzie jesteście, najlepsze polskie hity poprawią wam nastrój. Na dobry początek Mrozu i Złoto. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: 10 najlepszych polskich.

Ma nam i wyjątkowo zimny maj, tak wam gramy w Radio SK2, 16 minut po godzinie 13. Swoją drogą, jeśli mówimy o tym wyjątkowo zimnym maju, to znaczy śpiewalni Ma nam, to sprawdźmy, jak sprawy się mają w lipcu. No i nie wygląda to najlepiej, bo jak się okazuje, że Polska z jedną z największych anomalii w Europie, takie nagłówki można znaleźć na różnych portalach, które mówią nam o pogodzie, bo pogoda totalnie się załamie. Wkraczamy teraz w taki okres, który według synoptyków nazywany jest najcieplejszym czasem w roku, ale pogoda za oknem w ogóle na to nie wskazuje i po kilku dniach ciepła znów zrobi się coraz chłodniej. No a podobno to dopiero początek. No widać rzeczywiście, że lokalnie zrobi się o ponad 10 stopni chłodniej niż zwykle o tej porze. No i na ocieplenie musimy poczekać. Do weekendu albo nawet do przyszłego tygodnia. SK2. Ja wiem, że to nie są dobre informacje, ale ja wam gram najlepsze polskie hity i to poprawia nastrój. Monika Lewczuk już teraz. Zabiorę cię stąd.

Kombi Avignon to mogliśmy okazję usłyszeć, a już teraz przed nami utwór wydany w 1984 roku. Halina Frąckowiak i Tin Pan Alley. To jeden z największych przebojów tej artystki. Muzykę skomponował tutaj Jarosław Kukulski, ale słuchajcie, ten numer, co jest bardzo istotne i ciekawe, powstał z inspiracji Nowojorską ulicą. No i on opowiada o artystach, którzy próbowali zaistnieć w tym bezdusznym świecie muzycznego biznesu. Czy im się to udało, czy też nie, no to już sami posłuchajcie. Halina Frąckowiak i Tin Pan Alley już teraz w Radiu SK2.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Gips i Go, ostatni dzień lata, to jest nowość na antenie Radia SK2, którą Wam gramy. Choć do tego zakończenia lata jeszcze trochę czasu nam zostało i na razie o zakończeniu nie myślimy. Ale myślimy o tym, że trwają wakacje. Za chwilę można powiedzieć, że połowa wakacji już za nami i ja przychodzę się Was zapytać, jak tam u Was, jak minęła Wam ta pierwsza połowa, no i co się u Was działo. Dajcie znać, piszcie, zostawiajcie wiadomości, głosówki, wiadomości tekstowe. Czekam na Messengerze Radia SK2, no i oczywiście mam gadżety Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy piszecie, wysyłacie głosówki, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną m.in. Sarsa i Naucz Mnie.
1: SK2. SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na Ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale
7: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.

0: Demono i wszystko jest na sprzedaż, tak wam gramy na zakończenie godziny 13 po 14. Kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Kasia Kowalska, ale będzie też Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alestro 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alestro. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na

0: punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
1: Wjazd do Warszawy z Łomianek teraz zakorkowany. Postoimy sobie też na S8C od Prymasa Tysiąclecia aż do Mostu Grota. Coraz większy ruch też na Wisłostradzie, na Czerniakowskiej. Po kolizji przytyka się też Most Siekierkowski.
2: A co dzieje się w pogodzie? No trochę więcej chmur się pojawiło na niebie. To jest jedna rzecz. 22 stopnie aktualnie na termometrach. Całe szczęście dzisiaj padać nie będzie. Pokropić może jutro. Jutro 19 stopni maksymalnie.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są w tureckim areszcie. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazał nam rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymani kibice Górnika na razie nie usłyszeli zarzutów, bo tureckie służby wciąż zbierają materiały z bijatyki na stadionie Fenerbahçe, co może potrwać nawet kilka dni.
4: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu sytuacji. Placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Nie potrzebują wsparcia medycznego.
3: Ucierpieli za to tureccy policjanci. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy zatrzymani będą mogli wrócić do Polski.
1: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahçe-Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. Rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. Kierowca MPK z zarzutami to po wypadku na przejeździe kolejowym w Częstochowie. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieudzielenie pomocy. Miał wywoływać presję na 19-letnim kierowcy, przez co ten wjechał na tory mimo czerwonego światła.
5: Poprzez dojeżdżanie przez kierowcę autobusu na niewielką odległość do samochodu, który znajdował się bezpośrednio przed przejazdem.
1: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Katowicach. W samochód uderzył pociąg. Kierowca i pasażerka zostali ranni. Kierowca autobusu nie przyznał się do winy, został zawieszony w pracę. Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach. Korowódka sosnówka, bo o niej mowa, to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Owad nie jest niebezpieczny, ale trzeba uważać, mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
6: Jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, oparzenia. Jest ona o tyle interesująca, że rzeczywiście tworzy takie korowody, pociągi.
1: A korowódka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września.
2: O, to niebezpieczne rzeczywiście, szczególnie, że wysyp grzybów mamy w polskich lasach, więc grzybiarze muszą uważać. Tak, już, prawdziwki można zbierać, to ty nie widziałeś na Facebooku? Twoi koledzy znajomi nie wrzucali?
1: No nie, no tak, z zazdrości pewnie nie patrzyłem, ale to jak już są, to ja idę sprawdzić.
2: Dobrze, tak, tylko wróć za godzinę, bo wtedy kolejne najnowsze informacje z kraju i ze świata. Ja gram, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
0: SK2.
2: A na dobry początek Kasia Kowalska, pieprz i sól. O, to tak do grzybów, prawda?
1: Akurat.

0: 21 minut po godzinie 14, a my gramy. Monika Brodka i dziewczyna mojego chłopaka. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam was, jak mija wam pierwsza połowa wakacji, bo ona już powoli, powoli dobiega końca. Wchodzimy w drugą połowę, no i odpowiadacie. Jasia napisała tak. Póki co to tylko praca, praca, praca. Awaria auta w poprzek drogi podczas wykręcania. Mój mąż mówi, że jestem mistrzem, także liczę na to, że następna połowa wakacji będzie łaskawsza. Asiu, trzymamy za to mocno kciuki i tak w ramach pocieszenia mamy dla ciebie bidon Radia SK2. Ale to jeszcze nie koniec, bo okazuje się, że te wakacje wcale nie są takie złe. Dominik napisał, mój początek tegorocznych wakacji był najbardziej wymarzonym, jaki mógł być w czasie, gdy w Polsce było chłodno i deszczowo. Wyjechałem w okolice Bari we Włoszech, gdzie przez całe 10 dni urlopu było ponad 30 stopni i samo słońce. No i teraz siedzicie sobie w biurach i myślicie, fajnie Dominik, fajnie, a my jeszcze przed urlopem.
1: SK2.
0: Pamiętajcie, że Radio SK2 gra dla wszystkich. Dla tych, którzy po urlopie, przed, w trakcie. Najlepsze polskie hity zawsze poprawiają nastrój. Już teraz Ira i Wiara w Radio SK2.

0: jestem. Tak wam gramy w Radio SK2, 20 minut przed godziną 15. Do 15 jeszcze trochę tych najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale dzisiaj mamy środę. Środa to taki mały piątek, tak się mówi, więc ja muszę wam koniecznie przypomnieć o tym, że warto głosować. Głosować na wasze najlepsze polskie hity, na te propozycje, które chcielibyście, żeby pojawiły się w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, no bo przecież wszystko w waszych rękach. A jak to robić, no to już sam Łukasz Duńczyk wam opowie.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
9: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
10: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
9: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
11: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
9: Bilety na sdm-myszkowski.com.
12: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: A co powiecie na pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich na Mazurach? Brzmi kusząco, a to bardzo dobrze się składa, bo u nas w Radiu SK2 możecie taki pobyt zgarnąć. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej zabawie. Polska jest najfajniejsza. Szczegóły na sk2.pl już po godzinie 15. Kogoś z Was przepytam z wiedzy o Polsce i może to właśnie ktoś z Was taki pobyt zdobędzie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
9: I po reklamie.
10: Coraz więcej kierowców na Wisłostradzie. Po kolizjach na Czerniakowskiej utrudniony ruch. Podobnie na Moście Siekierkowskim oraz na Jerozolimskich. To na odcinku od Prymasa Tysiąclecia do Łopuszańskiej. Nitki samochodów również na S8 i zdają się tylko wydłużać.
0: Jeśli chodzi o to, co dzieje się w pogodzie, w Warszawie 22 stopnie aktualnie na termometrach. Cieplej już dzisiaj nie będzie. Sporo chmur, ale nie są to chmury deszczowe. Próbuje się przez nie przebijać słońce.
10: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Służby nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić? O tym Jagoda Mośpan.
11: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
12: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
11: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
10: Utrudnienia na ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskiem. To po tym, jak cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Do zdarzenia doszło na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy. Trwa wyciąganie pojazdu, mówi nam Hubert Kurowski ze Straży Pożarnej w Żninie.
13: Będziemy podejmowali próbę wyciągnięcia ją z powrotem na drogę. W tym momencie jeden pas ruchu jest zablokowany, ale w momencie tutaj naszych dalszych działań polownikiem ruch będzie zablokowany całkowicie.
10: Nikomu nic się nie stało, nie ma też żadnych wycieków z cysterny, jednak kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, które mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. 50% badanych jest zdania, że sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku. Odmiennego zdania było 28% respondentów. To wyniki z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej z pierwszej połowy lipca. Przewidywania wypadają gorzej niż miesiąc temu. W czerwcu 48% badanych oceniało sytuację w kraju negatywnie, a przeciwnego zdania było 31%.
0: A jeśli wy podchodzicie do życia, do sprawy w Polsce jakoś negatywnie, to my mamy coś, co może spowodować, że jednak będzie pozytywnie.
14: Czy to mogą być najlepsze polskie hity?
0: To też, bardzo dobrze, Kuba, ale jest jeszcze jedna rzecz. Pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu. W tym tygodniu jest szansa, żeby zgarnąć pobyt w hotelu dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich. Brzmi kusząco?
14: No oczywiście.
0: No to zgłaszajcie się na sk2.pl, a zaraz kolejny finał naszej akcji. Polska jest najfajniejsza.
9: SK2.
0: A już teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

już pod koniec dnia. Widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Właśnie, my pokazujemy, że Polska jest najfajniejsza i wysyłamy was do pięciogwiazdkowych hoteli. W tym tygodniu walka jest o hotel dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich, a o ten hotel dzisiaj będzie walczyła z nami Julia. Cześć Julio.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Czy jesteś gotowa?
3: Tak, zwarta i gotowa, czekam.
2: Dobrze, to ja jeszcze przypomnę zasady, choć Julia mówi, że słucha nas tutaj systematycznie i że te zasady już zna, ale przypomnijmy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci pytania, masz 30 sekund, żeby na te pytania odpowiedzieć w formie tak lub nie. No i im więcej pytań, na które odpowiesz poprawnie, tym lepiej. Dodam tylko, że masz tutaj wysoko postawioną poprzeczkę, bo Aneta odpowiedziała na 8 pytań poprawnie. Jeśli uda ci się tak samo jak Anecie odpowiedzieć na 8 bądź 9, no to wtedy masz szansę, żeby powalczyć o pobyt w hotelu, oczywiście. Jeszcze taki jeden ważny komunikat, że zaczynam ci, uruchamiam zegar w momencie, kiedy przeczytam pierwsze pytanie. Dobrze?

walczyć o pobyt w hotelu, oczywiście. Jeszcze taki jeden ważny komunikat, że zaczynam ci, uruchamiam zegar w momencie, kiedy przeczytam pierwsze pytanie. Dobrze?

0: Cezary Pazura ma brata Andrzeja?
1: Nie.
0: Czy Oberek należy do polskich tańców narodowych?
1: Tak.
0: Czy Fryderyk Chopin napisał choć jedną symfonię?
1: Tak.
0: Czy piernik toruński tradycyjnie zawiera korzenne potrawy?
1: Tak.
0: Przyprawy? Czy lajkonik jest symbolem Sandomierza?
1: Nie.
0: Dobrze. I skończył nam się czas. Podliczamy, sprawdzamy. 7 odpowiedzi poprawnych na 9. Na 9 pytań udało ci się odpowiedzieć, ale na 7 poprawnie. Wielkie gratulacje dla ciebie.
1: To było blisko.
0: Było bardzo blisko, ale mimo wszystko my cię nie wypuszczamy, Julio, z pustymi rękoma, bo mamy dla ciebie oczywiście tutaj kosmetyki od firmy Ziaja. I to jest taka nagroda gwarantowana dla ciebie.
1: Super, wspaniale, będę na pewno wykorzystywać, aby jeszcze była pogoda.
0: Oby, trzymamy za to kciuki. Dzięki ci bardzo, Julio, trzymaj się i miłego popołudnia ci życzymy.
1: Dziękuję, pozdrawiam was.
0: Dzięki, hej, cześć. Jak słyszycie, no tutaj Julii nie udało się pokonać Anety, ale macie jeszcze szansę, więc zgłaszajcie się na sk2.pl, bo jutro po 15:00. Kolejny quiz z wiedzy o Polsce.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii

Na początek informacje dla kierowców. Wypadek i spore utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. 5 osób jest rannych po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. To na wysokości Rogowa. Na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Ruch w kierunku Łodzi na A1 jest zablokowany. Jest 3-miesięczny areszt dla 21-latka z zarzutami zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci. Chodzi o tragedię, która rozegrała się w Chojnie w Zachodniopomorskiem. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany po kilku godzinach. Grozi mu dożywocie. Domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów, rekompensaty za straty spowodowane sytuacją na rynku oraz ograniczenia napływu produktów rolnych z Ukrainy. Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś będą dziś rozmawiać z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Chcą też systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa w województwach przygranicznych. Początek spotkania około godziny 18:00.

0: twój dzień.
1: Liber, Natalia Schroeder, teraz ty. Tak wam gramy 19 minut przed godziną 16. Ewa napisała pozdrowionka, no to my również pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia, ale to jeszcze nie koniec waszych wiadomości, bo ja pytam, jak mija wam pierwsza połowa wakacji i odpisujecie, że na przykład Monika napisała, że ona czeka na urlop z utęsknieniem, bo ten urlop dopiero pod koniec drugiej połowy wakacji. No to rzeczywiście, ale wiecie jak to jest, jak się tak długo na coś czeka, to się później to bardziej docenia.
0: SK2.
1: Tak jak najlepsze polskie hity, choć na nie nie trzeba długo czekać. Już za chwilę do was wracam, a razem ze mną m.in. Męskie Granie Orkiestra 2019 sobie i wam.
0: Reklama.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych BYD.

Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych BYD.

0: Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Malinowy Król od Urszuli, tak kończymy godzinę 15. Po 16 nasz radiowy król, czyli Jarząbek, prawdę ci powie. O czym będzie opowiadał, to wam powiem za chwilę.
1: Reklama. Wakacje dla dzieci nad morzem w Factory Resort Spa. Factoryresort.pl. Familijne pokoje, plaża, basen, codziennie 6 godzin animacji. Factoryresort.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: sklepu Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Coraz większy korek na Alejach Jerozolimskich, zwłaszcza w kierunku Łopuszańskiej. Postoimy też w obie strony na Prymasa Tysiąclecia. Klasycznie powiększa się nitka samochodów na S8. Stoimy już od Blizna Łaszczyńskiego w kierunku Mostu Grota. Zatkana także Wisłostrada, miejscami Wybrzeże Helskie i Wał Miedzeszyński.
3: Na termometrach w Warszawie i okolicach 22 stopnie. Dzisiaj bez opadów deszczu, czasem słońce, czasem chmury. Jutro może pokropić, jutro 19, ale później będzie się robiło coraz cieplej.
2: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Wzrośnie też stawka za mililitr likwidu do 2 zł i 20 groszy. Ale jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji e-papierosów.
4: Dzięki tym zmianom wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
2: Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodzieży. Przepisy muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Bezwzględne więzienie dla drogowego recyklingu.

0: Dewisty. W Bydgoszczy zapadł błyskawiczny wyrok dla zatrzymanego po pijanemu kierowcy, który miał 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dożywotni.
1: Ponownie wjechał autem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 56-letni kierowca w trybie przyspieszonym został doprowadzony do sądu w Bydgoszczy. Sędzia wydał wobec niego wyrok roku bezwzględnego pozbawienia wolności.
0: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. To kolejny taki wyrok w Polsce. W ostatnich dniach w Jaśle na Podkarpaciu 36-latek z 4 zakazami prowadzenia pojazdów usłyszał wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Przed sądem stanął już dzień po zatrzymaniu. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo, choć kulminacja dopiero w sierpniu, można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski.

0: na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek.
1: Do ich obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy miejsce z dala od sztucznego światła oraz widok na północne niebo. Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd na godzinę.
2: 16:02. Kuba, wyobraź sobie, że na przykład ktoś teraz jechał samochodem i się zastanawiał, co ja mogę zrobić na tę randkę. Jak ona powinna wyglądać? A tu bach, Radio SK2 opowiada o spadających gwiazdach.
1: Dokładnie tak było.
2: To jest idealny plan na wieczór.
1: Tak było, nie zmyślam.
2: A pomyśl sobie, jak do tego dorzucimy jeszcze Radio SK2 i najlepsze polskie hity, to już w ogóle jest duet idealny, trio może.
1: A ja z doświadczenia mogę powiedzieć, tak? Że polecam takie randki.
2: Proszę bardzo, zaskoczyłeś mnie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2.
2: No to co, opowiadajcie o waszych wspomnieniach randkowych. Proszę bardzo, Kuba rozpoczął temat. A ja będę grała za chwilę też Jarząbek, prawdę ci powie, a teraz śpiewamy i tu ptamy nóż.

0: Luna i A Może, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A już teraz, jeśli zastanawiacie się, co zrobić, żeby wasze oszczędności były bezpieczne, no to o tym Jarząbek prawdę wam powie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Niepewne czasy zawsze budzą pytania, co zrobić z oszczędnościami, żeby były bezpieczne. Trzymać je w banku, w gotówce, a może w innej walucie? Eksperci radzą jedno, zachowaj spokój i nie działaj pod wpływem emocji. Najważniejsza zasada to dywersyfikacja, czyli rozłożenie środków w kilku miejscach. Warto mieć konta w dwóch lub trzech bankach i część pieniędzy w stabilnych walutach, takich jak euro, dolar czy frank. Polskie banki są bezpieczne, a depozyty do 100 tysięcy euro chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. A gotówka w domu? Owszem, niewielka kwota może się przydać, ale trzymanie większych sum to już ryzyko kradzieży. Lepiej, żeby pieniądze pracowały na lokatach, kontach oszczędnościowych albo w obligacjach. Ci, którzy dysponują większym kapitałem, mogą pomyśleć o nieruchomościach, złocie czy srebrze. Eksperci przestrzegają jednak przed zbyt szybkimi zyskami w internecie. Łatwo wpaść w sidła oszustów, dlatego klucz to rozwaga, chłodna głowa, bo jak mówią specjaliści, strach i chciwość to najgorsi doradcy finansowi.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: A my gramy dalej. Już teraz mrozu i nie ma miejsca jak dom, a mrozu dzisiaj obchodzi swoje urodziny, więc od całej redakcji, od wszystkich słuchaczy Radia SK2 wszystkiego najlepszego. Cześć.

0: swojego nie.
1: Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, to nowość na antenie Radia SK2, której możecie posłuchać właśnie u nas. A już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkiewicz.
2: Na trasie A1 w Kujawsko-Pomorskim wciąż utrudnienia. Przypomnę, na wysokości Rogowa doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. 5 osób jest rannych. Na miejscu pracują służby. Ruch w kierunku Torunia, a dalej na Łódź odbywa się jednym pasem. Korek sięga już kilku kilometrów, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet 2 godziny. 25 ton nielegalnych odpadów nie przejechało przez Polskę. Niebezpieczny transport został zatrzymany na autostradzie A4 w Jędrzechowicach. Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała tam do kontroli pojazd przewożący odzież używaną, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska uznał przewóz za nielegalny. Transport został zawrócony do nadawcy. Prawie 20-tonowy wóz pożarniczy Barakuda trafił do muzeum w Szczecinie. Pojazd został wyprodukowany w 1988 roku w Wielkiej Brytanii. Przez kilkadziesiąt lat pełnił służbę w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów. Teraz czerwony wóz z działkiem wodno-pianowym i oświetleniowym masztem zdobi dziedziniec Szczecińskiego Muzeum Techniki i Komunikacji.

0: Goodbye, miłość ja, 20 minut przed godziną 17 w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Już za chwilę kolejne takie usłyszycie, będzie m.in. Igo i Bruce, ale będzie też Metzner i Gotham. A warto jeszcze dodać, moi drodzy, że w przyszłym tygodniu do zgarnięcia po raz kolejny podwójne wejściówki na podwójne karnety na męskie granie będzie można zgarnąć, więc słuchajcie uważnie Radia SK2, bo warto.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
5: W Leroy

0: Wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: Stanach. Kasia Kowalska, Kiedy umrę kochanie, tak kończymy godzinę 16 po 17. Kolejne najlepsze polskie hity, które będzie grała Wam już Antonina van Dessel. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 13.
1: Reklama.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
12: Jeżeli ktoś z Was myślał, że dzisiaj nie ma korków, no to niestety są. Wybrzeże Kościuszkowskie stoi, po drugiej stronie Wybrzeże Szczecińskie również stoi. No i omijajcie Świętokrzyską, bo tam są remonty i jest mocno zakorkowane.
13: 21 stopni teraz na termometrach, tak już do wieczora. Więcej chmur ma się pojawić już w nocy, w piątek temperaturowo podobnie, ale może trochę pokropić od rana. Z kolei po południu w regionie mogą się pojawić burze. Weekend w drugą stronę znacznie cieplejszy i więcej słońca. Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją, a część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
14: To bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami.
13: A przypomnę, do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce Stambuł z zespołem Zabrze w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. 40 minut. Tyle ma trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032 roku. W ramach programu Nasza Kolej rząd planuje zbudować prawie 3000 km takich tras kolei dużych prędkości. Pociągi na takich trasach będą mogły rozpędzać się do nawet 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens.
13: W sumie program Nasza Kolej zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii i modernizację niemal 6000 km istniejących. Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Kolejna szansa na debiut Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej MLS.

0: Dziś w nocy jego Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami. Poprzednie spotkanie, w którym Lewy miał się pojawić na murawie, odwołano ze względu na zły stan powietrza. Teraz najpewniej zobaczymy go na boisku, ocenia szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara.
1: To spotkanie z Interem Miami na pewno się odbędzie i Robert w nim zagra. Nie wiadomo, czy od początku, czy wejdzie w trakcie tego spotkania, ale nawet trener Greg Bellharter stwierdził, że no po to jest Robert Lewandowski, żeby grać w Chicago. Fire.
0: A mecz Chicago Fire z Interem Miami o 1:30 w nocy polskiego czasu.
2: Czy ty jesteś przed urlopem, czy po urlopie?
3: Jestem, no znaczy kiedyś już miałem w życiu,
2: teraz jesteś.
3: W trybie wakacyjnym jestem przed urlopem.
2: Myślałem, że w tym momencie jesteś na urlopie.
3: No jak się lubi swoją pracę.
2: No to... i bardzo dobra odpowiedź. A morze czy góry?
3: Góry.
2: No dobrze. No to szanowni państwo, tak powiedział Jakub Konieczkowicz, zostawiamy was z tą myślą. Antonina van Dessel, dzień dobry, mamy 2:17 i zaczynamy nasze spotkanie na początek. Lanbery, plan awaryjny.

To była Mafia, Imię Deszczu i jakoś tak smutno się zrobiło. Na szczęście za oknem nie ma deszczu, ale słuchajcie, nasza playlista jest bardzo przewrotna i za moment Ewelina Lisowska i numer W stronę słońca. I pomyślałam, że sprawdzę, co słychać u Eweliny Lisowskiej. No i ona rzeczywiście podąża tylko i wyłącznie w stronę słońca. Właśnie teraz wstawia fotki ze swoich włoskich wakacji, fotki z nad jeziora Como, z plaży w San Remo, w bikini, opalona, szczęśliwa. No i tak trzeba żyć. No więc posłuchajmy i wszyscy pomyślmy sobie, że jesteśmy razem z Eweliną nad tym jeziorem Como. Ewelina Lisowska w stronę słońca.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które mają w sobie więcej powera niż niejeden hit z TikToka. I taka piosenka właśnie za moment poleci w naszym wehikule czasu. Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd. To jest rok 1987, no i w Polsce zaczynało się robić naprawdę gorąco przed wielkimi zmianami. A na świecie, no ludzie zachwycali się filmem Dirty Dancing. No i oczywiście wszyscy, ale to wszyscy śpiewali znany numer. Now na pewno kojarzycie i znacie. No ale jeżeli chodzi o samą Aleję Gwiazd, bo wróćmy na ziemię i do Polski, no to ciekawostka, początkowo ten numer wyrzucono z radiowej listy przebojów, no bo uznano, że to nie jest piosenka wystarczająca do radia. Ale Sośnicka się nie poddawała, no i wygrała telewizyjny konkurs, po czym, no, Aleja Gwiazd stała się największym klasykiem polskiej muzyki. No to pójdźmy teraz tą Aleją Gwiazd ze Zdzisławą Sośnicką.

0: Pamiętaj mnie.
1: To była nowość od Sarsy, Czy będziemy się pamiętać. I to jest piosenka, w której ja skupiam się tylko na tym, że tam w środku gra tamburyn. Jak będziecie kiedyś słuchać, to polecam się dobrze wsłuchać, bo naprawdę ja tam słyszę taki tamburyn, który uderza sobie o biodro i gra. Ale to jest bardzo fajny numer i jeżeli wam wpadł w ucho, to polecam wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, no i głosować, bo Sarsa ma szansę na podium, no jeżeli będziecie głosować. Więc moi drodzy, do dzieła!
2: SK2. Autopromocja.
3: W radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
4: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
5: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
6: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
7: Latem to Polska jest najfajniejsza.
8: Zgłoś się na sk2.pl.
9: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: No i co się tak młody zawiesiłeś?
17: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
16: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
17: No ale...
16: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
20: Że w sierpniu, tak.
19: Zapraszamy. 14, 15, 16, Majdan.
20: Stacja kolejki wąskotorowej.
21: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com. Bieszczeckie
22: Anioły. 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
23: Zapraszamy serdecznie.
24: I porek.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 troszkę powojowaliśmy w Radiu SK2. To wszystko za sprawą grupy Lady Punk. Po 18 na start Enej, Rotary, Sorry Boys, Dawid Podsiadło, więc no słuchajcie, warto zostać z nami. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: I po reklamie.
7: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zegar tyka, na horyzoncie możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak rezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Białostocka policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest wychowankiem ośrodka wychowawczego Nadzieja w Białymstoku. Nastolatek już kilkukrotnie uciekał z ośrodka, ale szybko udawało się go odnaleźć. Wizerunek chłopca został opublikowany na stronach policji. Jak wakacje, to na Krupówkach zbiórka krwi. Zakopiański punkt krwiodawstwa organizuje akcję w letnim sezonie urlopowym już od 24 lat. W każdą wakacyjną środę w rejonie budynku poczty parkuje krwiobóz.
8: Nie wiadomo, co cię seko kiedy w życiu i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć.
9: Tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomagać.
8: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znojdrok sobie.
7: Mówią honorowi dawcy, krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba.
0: I ty już, cwaniaku, uciekasz.
7: Zgadza się.
0: I co będziesz robił? Zdradź słuchaczom, jakie masz plany na wieczór.
7: Odpoczywał i szykował się na jutro do pracy.
0: No jaki to jest porządny człowiek, drodzy państwo.
7: Wzorowy Jakub Konieczko,
0: tak. I pracownik, tak. Jakub, dziękujemy ci za dzisiaj. Antonina Wandesel, ja was witam w kolejnej godzinie naszego spotkania, a z Kubą spotkamy się już jutro. Do zobaczenia.

To był Dawid Podsiadło i jego sezon, a my mamy sezon na spadające gwiazdy, więc szykujcie koce, herbatę, no i kark, żeby zadzierać głowę i bardzo wam to polecam, dlatego że przed nami kilka dni, kiedy niebo ma urządzić piękny spektakl, więc spadające gwiazdy, pomysł na weekend? Jak znalazł, a że weekend już coraz bliżej, no to tym bardziej, może to pomysł na jakąś romantyczną randkę na przykład? A za moment muzycznie Sylwia Grzeszczak i Księżniczka w SC2.

0: To było Męskie Granie Orkiestra 2020 i numer Świt. I wiecie co? Na chwilę wrócimy do tamtego czasu. Rok 2020 to był mega dziwny rok, dlatego że mieliśmy pandemię. Wszystkie koncerty i wszystkie festiwale zostały odwołane. No i nagle wskakuje numer Świt. I to jest tytuł idealny, dlatego że chyba wszyscy wtedy czekali, aż zrobi się trochę jaśniej. Numer napisała Daria Zawiałow, Błażej Król i Igo. No i dlatego jest taki spójny, bo trochę jak się go słucha, ma się wrażenie, że każdy z nich usiadł, napisał kawałek i połączył to w całość. No i taka historia i wspomnienie 2020 roku, do którego mam nadzieję, że już nigdy nie powrócimy do takich czasów, ale piosenka jest mega dobra. Ale jeżeli jesteśmy przy męskim graniu, no to ja przypominam, że Radio SK2 przez całe wakacje rozdaje wam karnety na Męskie Granie 2026. Możecie poczuć te emocje i posłuchać tych numerów na żywo, a naprawdę to są numery świetne, które oczywiście możecie usłyszeć na naszej antenie. Więc jest o co walczyć, słuchajcie nas bardzo dobrze, no bo może do was trafią te karnety i wy wybierzecie się na Męskie Granie. SK2. A teraz nowość od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nie.

0: To był Brian, za mną idź, a ja mam dla was newsa z naszego show biznesowego podwórka, dlatego że u nas jak zwykle Avanti i nie ma, że wakacje, afery są dalej. Tym razem Edyta Górniak kontra Skolim. A wszystko dlatego, że Skolim powiedział, że gra około 500 koncertów rocznie, na co Edyta Górniak obruszona powiedziała, że no, jak gra się tyle koncertów, no to niestety nie da się zachować najwyższej jakości. Skolim oczywiście nie pozostał dłużny, no i wywiązała się niezła aferka w internecie. No więc, jak widać, u naszych gwiazd no nie ma czegoś takiego jak wakacje od dram. Ale co my byśmy zrobili bez tych dram?
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl. I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a to był Baranowski i numer Lubię być z nią. A ja lubię być z wami, więc jeszcze trochę tutaj pobędę i tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. I na początek po godzinie 19 Dawid Kwiatkowski, Sanach, Mezo i Liber. No ja już nie mogę się doczekać. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy Hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: I po reklamie.
0: Na zegarach godzina 19, a ja chciałam wam przypomnieć, że Radio SK2 jest jedyną stacją w Polsce, która gra tylko polską muzykę. No i właśnie w tej godzinie gorąca nowość na przykład od Sanach itp. itd. Antonina van Dessel, dobry wieczór we wtorek, a właściwie w środę. Widzicie, ja już żyję wtorkiem jeszcze, szczęśliwi czasu nie niczą.

0: SK2 Warszawa.
1: Mesliber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: No jak to, co ja robię tutaj? Prowadzę audycję. Ale chyba żyłam pod kamieniem, bo przeczytałam przed chwilą newsa, o którym wy na pewno już wiecie, ale wam powiem, bo może ktoś tak jak ja spod tego kamienia wyszedł i się chce dowiedzieć. Wersow i Frizz, czyli para naszych polskich influencerów, powitała na świecie kolejne, drugie już dziecko i tym razem jest to synek. Oczywiście szczęśliwi rodzice pokazali pierwsze zdjęcia malucha w swoich mediach społecznościowych, no i tam roi się od gratulacji, serduszek, no naprawdę miód tam się leje na serce. Oczywiście gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców, no tylko teraz przed nimi najtrudniejsze wyzwanie. Przekonać tego małego bobasa, że noc naprawdę jest od spania. Ja życzę im powodzenia.
1: SK2. SK2.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które jak usłyszymy, to od razu robi się tak mega wakacyjnie. I za chwilę u nas poleci taka piosenka Anna Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Piosenka z 1974 roku. I ten numer stał się mega szybko jednym z największych przebojów Ani. A ciekawostka o tej piosence jest taka, że numer powstał z połączenia dwóch muzycznych pomysłów Jarosława Kukulskiego i miał być niespodzianką dla żony. W roku 1974 Polska żyła sukcesami sportowymi, bo zdobyliśmy wtedy brąz na mundialu w Niemczech. Chociaż wtedy. A świat śpiewał z Abbą ich eurowizyjne Waterloo, no i oczywiście nosił dzwony, które teraz znowu wracają do łask i wyciągamy je z czeluści szafy naszych mam. Więc nie przedłużając, no to proszę bardzo, tyle słońca w całym mieście, specjalnie dla Was już teraz.

0: To była nowość od Kasi Sienkiewicz. To nie o mnie. No i to jest taka nowość, która pokazuje Kasię Sienkiewicz od tej jej solowej strony i ona się coraz bardziej w tym rozwija i bardzo dobrze jej to wychodzi. A ten numer, To nie o mnie, no to dla mnie to jest taki przebój w stylu lat 80. trochę. Takie syntezatory, no i naprawdę fajnie się tego słucha. Taki lekki, wakacyjny numer, naprawdę idealny na środowy wieczór. A za moment też fajna wokalistka i też Kasia. Kasia Kowalska, Prowadź mnie w Radiu SK2. SK2.
1: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: kilka chwil przed godziną 20. No, moim zdaniem to jest chyba jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości. Edyta Bartosiewicz, Ostatni. Po godzinie 20 o miłości, ale nie tylko, na start Szymon Wydra i Carpe Diem, Ryszard Rynkowski i Oskar Cyms, więc warto spędzić wieczór z Eską 2. Polecam. Antonina Wandesel, wysyłam wam środowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
0: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
0: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
0: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: To będzie ostatnia reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

0: Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie

0: Biedronka. To będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
4: S2.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Dziś

0: liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
0: No, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Dziś

0: ciągnąć, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz. On by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Chcę kiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż brzesz. Cicha woda brzegi rwie, cicha woda wie. Chcę kiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż brzesz.
1: SK2 Warszawa.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się